RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: nie lubię.
1: Słuchacie RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
2: A ty nie wiesz, jak to się robi?
3: Co się robi?
2: Ty wiesz, ale są tacy, którzy nie wiedzą. Trzeba im odmówić.
4: Są tacy, którzy nie wiedzą, jak się wyrywa laski, nie? Oni o tym nie wiedzą.
5: To, a robi się to tak.

0: Hajdutowi.
1: Znam cię doskonale i szukam cię wzrokiem, ale widzę stale te, co wokale przeliczają na cale. Żmiję, ile jeszcze je muszę znosić? Zmusić cię, czy prosić cię, kocie, przestań się nosić. I ci

0: to ci pa. R plus A plus H. 1-7 PFK.
1: Zobacz, a potem wyrywasz laski i co? Laska z wózkiem jedzie. Ma dziecko.
2: Man.

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Jedna pętla dalej.

jak dziś. Nie ma takiej chwili jak dziś. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma takiej chwili jak dziś, bo nie ma takiej chwili jak dziś. Nie ma takiej chwili, nie ma chwili jak dziś. Nie ma takiej chwili, nie ma takiej chwili, ziom. Nie ma takiej chwili tak, tak jak dziś.

0: kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Jeżeli ktokolwiek uważa, że showbiznes w Polsce istnieje, co to jest kurwa showbiznes? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Po pierwsze, jeżeli będę chciał sobie zrobić operację powiększenia biustu,

Przestań człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą, to nie

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

w baru z kolejną lufę wybijam. Ale już dostajesz świra i mijam się z nią. Jeśli ja pachnie kędzą, nie wiem czy to kędzą. Nie wiem czy wybijam, ale mijam się z nią. Nie wiem czy tu jest moja dziewczyna, ale chyba jest, bo ktoś ją właśnie podrywa. Nie wiem co wypiłem, ale czuję to w żyłach, może zjadłem pigułę.

0: czyli to urojenie.
1: Chyba właśnie wpadam na ciebie i mówisz coś, że czułeś się w siódmym niebie. Tracę zmysły, trzymasz mnie za rękę, tańczę z tobą w ręku z Rickiem Danielsem. Patrzę na ciebie, myśli mam tylko grzeczne. Chciałbym cię mieć, robić to nawet w piekle. W łazience obmywam twarz zimną wodą i nie wiem już, czy jesteś.
0: Zaczynam wariować.

Niestety to było tak, życie królewskie mała. Od zawsze wkurwiał mnie świat, zresztą to już słyszałaś. Jak gdybym zawarł z diabłem pakt, duszę sprzedawał od nowa każdego dnia.

rozdzielą nas. Moja kochana, twój chłopiec nieczysto grał, ludzi okradał, właściwie jakie się da. Wszystkie reguły łamał, przetrwany w świecie, który zna. Tego wymaga pieprzony, młody, zimny drag. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz, ja spadać za

dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Słuchacie RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

Słońce schowane było chyba z drugiej strony. Zestaw mebli, lichy materac, mały stolik. Chleb powszedni, za szczęściem w pogoni. Zupy z torebek i ta chęć, żeby robić. Podziemny blask i nie żaden pociąg złoty. Zip skład, mały pokój u Doroty. Nie wiem jak, ale chcę, są kłopoty. Starszy brat, jadę w świat, trochę o tym. Te dziewczyny pachną jak milion złotych. Żadna z nich ze mną życia nie ułoży. Duży żar, mały dar, jednej nocy mam fart. One widzą we mnie coś jak prorocy. Patrzę tak na towary i gabloty. Tylko z zewnątrz, bo bez kwitu po co wchodzić. Odbijają się w witrynach moje oczy. Wierzę, że damy radę, keep walking. Tyle zwątpień, nigdy mniej wiary. Ktoś gaśnicę znów odpalił mi na piętrze. Może dziś powyrywamy wanny i zjedziemy bobslejami pod recepcję. No co, kurwa, artyści. A fantazja nie jest nigdy destrukcyjna.

Drogie zegarki odmierzają czas tak jak tanie, ale łatwiej mierzyć nimi dobre chwile. To nie żadne do finału odliczanie. Sprawdzam czas, by zobaczyć, ile już przeżyłem w skarbie. Jeśli chcesz iść ze mną dalej, to pokaż, czy masz dobre buty. Tylko tyle. Nie zatrzymamy się prędko, ale mądre dziewczyny bolą czasem stopy głupie tyłek. Można latami szukać gdzieś ścieżka. Czysta prawda, ja idę ją wydeptać. Nigdy bym nie chciał dojść do takiego miejsca, żebym się poczuł, że doszedłem i zaprzestać. Znów jeżdżę lepszą furą, lepiej mieszkam, ale to szybsza bieżnia, nie wyższa poprzeczka. Nie zakocham się w banknotach i cyferkach, to wiążę ręce zamiast otwierać serca. Małe fiuty odbijają się w lakierkach wszystkich tych, co na pokaz lubią błyszczeć. Ja nie płaczę, że zostałem w samych szelkach. Znów przy tranzytach pogubili mi walizkę. Szara magia, ja nigdy nie pękam. Cały świat jest naszym domem, żeby istnieć. Żeby rozświetlić drogę, styknie iskra. Ja ci daję tutaj pełną zapalniczkę.

0: RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: O wróch, co krytogen lub sfereś wieś tam zaraw. Sawan Marsyla, sawan kiełowa koczy boj. Ha, ten jest ilo peloch, znoju znuc. Ha, tres no tane, meduwa chorz gysz. Hej, stilo tam los, edrom wyjaczenio chomichaj. Fus, ucys, syt. Jeżdżę w to sprawie wody, jeżdżę w to. Ech, tam moją mirawę.

Najmniej groźny jest ten, co najgłośniej szczeka. Nie po to, co robię, by mnie wielbiły tłumy. Znam setki innych powodów do dumy, kształt umysł. Dla mnie hip-hop to szczerość i czysty przekaz. Najmniej groźny jest ten, co najgłośniej szczeka.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: Modlę. Ja.

dzień, zamieniam w noc, znów dzień. Zamieniam w noc, znów dzień. Zamieniam w noc, znów dzień. Zamieniam w noc, znów dzień. Zamieniam w noc, znów dzień. Zamieniam w noc, znów dzień. Zamieniam w noc, znów dzień. Zamieniam w noc, znów dzień.

Na początku każdy potrzebuje jakiejś wskazówki, pomocnej dłoni. My dzisiaj zaczniemy to bardzo prosto. Zaczniemy to po prostu w ten sposób. Klaszcz.

To idzie do mnie, to idzie do mnie, to idzie do mnie i ciebie. Od urodzenia co krok, codziennie mamy tu mniej siebie. Co doświadczenie, wkładamy na siebie kolejną warstwę. Maskę, tarczę, plaster. Nie da się być przecież dzieckiem zawsze. Mam rację? Uciekamy od tego, co w nas naturalne, szczere. Łamani fałszem, krytykanstwem, nawet własnym sumieniem. Strusi łeb chowamy w ziemi, pseudobezpieczni. Kopiemy pod sobą dołki w obliczu śmierci i tak.

odkąd własną nieruchomość zasiedlił i nikt się nie widzi. I wszyscy są razi i za nic nie chcieliby się stąd wyprowadzić. W sumie po co się przejmować i siać po strach? W końcu to osiedle nieruchomości to zaledwie wioska. Ale jak nie walić z armat, kiedy ta wioska staje się coraz bardziej globalna.

lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS.

Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Słuchacie RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

patrzą mi na ręce. Mówią mi znawcy świata, jak mam żyć. Bym pod reguły się podstawiał, biją brawa. Klakierzy, marionetki losu. Mówią, słuchaj nas,

0: lat mówią mi, ciągle mówią, mówią.
1: RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

Pracujesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Yo, siemano. Pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy mają tak jak ja. Wielka płyta, zero perspektyw. Beton, aha. Póki tu nie pęka, trzymajmy się razem, z tym czasem.

0: kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Gruby czarny kot wlazł na płot i mruga. Gruby czarny kot, będzie to bajeczka niedługa.

Piotru się Michałeczki, Marta się i Basteczki. Wierzą, że nie wierzą w nic i tutaj pieska grzebią. Mości panie, nic się nam nie stanie. Co są tu głupota dla ptepsu i chłopa. Minie zima, złotko, wszystko będzie spoczko. Jak nie będzie oka, gonić będziemy złota, bo

0: to se Zeusie.
1: Przywieźli pacjenta.
2: Ze stresy diverż, nęło mi się w mostek. Troskliwy miś ma dziś zejście w CV. Most

0: swe funkcje. Kochaj i szanuj ludzi, czyń dobro, praktykuj wiarę. Bez tego znów padniesz nieżywy, masz wypis.
1: No idź. Masz wolną wolę. Pamiętaj tylko, że każda prawdziwa zmiana rozpoczyna się w serduchu, prawda? Można powiedzieć, że jest made in serce. Przez największego producenta serc we wszechświecie. Kiedy coś się zepsuje, to oddajesz to na gwarancję do tego, który tą rzecz stworzył, tak? Tak samo jest z człowiekiem. Zwróć się do stworzyciela, ofiaruję ci nowe wielkie serducho. Masz moją wieczystą gwarancję, siostro i bracie? Bugs.
2: Słuchacie stacji RMF, klasyka polskiego hip-hopu.

o zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

zwolnisz, jak brzmi twój PESEL. Ten rearstone sprawia, że choć czasem zdarzy się mocno przesadzić, naszych wątrób nie dotyka marskość, to lekarstwo. Na ten bełkot teraz my mamy Esperanto, większość perspektywy ma.

Iže nawiąże nieskromnie do Leszka słusznej teorii. Ten styl odpakuje cię z folii i policz. Liczysz palce, które ci grożą. Licząc na nas możesz liczyć na styl oraz poziom, bo mamy coś co trzyma, by nie zlecieć gdzieś hen. Otóż słuchasz obywateli trzeci RP.

Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

0: to není vtip. Toto nejsou anekdoty, já makám jako bláze po mě další do štafety.
1: Inshallah, i tak to osiągnę. Usiądę na pustyni, o wszystkim zapomnę. O miastach, trudach, ściemnionych epizodach. Muszę tam być, nic ująć, nic dodać.
2: Lepšíme si reči, ale moju robotu. Nepredajný repery, milíš už sír z mojho kokotu. Jebali vás do čreva, len chore hyeny. A pokud nedosáhnem prchu, trenulý budem nechvěd.
3: Ale jak to mi srstí,

Aby być najbogatszym, nie mam potrzeby, by ktoś z zazdrością patrzył. I tak osiągnę to, na czym mi zależy. Jebać stres, mniej nerwowych przeżyć.

0: tak się stąd wyrwę. Domek, piętro, emoka ma willę też. Osiągnę ten stan, to jak zemsta. Przeszłości nie ma, skret, poezja i siesta.
1: Jak Bóg da, osiągnę szczęście, spokój. Trójka małych szkrabów śmigających wokół. Trójka BMW, ale żony na zakupy. Chcę żyć tu normalnie, uśmiechnięty, nie zatruty.
2: Tak naprawdę to zależy ode mnie. Czy będę się ścigał, czy spokojnie odetchnę. Mam nadzieję, że osiągnę to, za czym tęsknię. Spokój ducha i brak stresu wewnętrznie.

0: idę do przodu.
1: Stara od fam.
2: Co jest? To jest ta miłość.
3: To jest ta miłość.

0: Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Nie pytaj mnie, Studio Embryo, GZ, Tetris Point 013, Młody Giero, teraz jest a Beaton, baby. Aha, teraz.
2: Fly or fly.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: każdy na coś czeka.
1: Tak, dokładnie,
0: nie każdy się doczeka.
1: No może tego pragnie,
0: każdy na coś czeka.
1: Licząc na los dobry, wielu przez to czekanie dostało już korby.
0: Każdy na coś czeka.
1: Tak, dokładnie,
0: nie każdy się doczeka.
1: Mimo że tego pragnie,
0: każdy na coś czeka.
1: Licząc na los dobry, wielu przez to czekanie dostało już korby.
2: A teraz czekasz na pierwszą zwrotkę.

0: Galaktyczne pustkowie wokół i plaża w Purville w moim oku.
1: Chodź, pomaluj mój świat, podaruj mi fart, pofaluj mój czas.

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: W automacie Mercedes 300 cel mknie po

najbardziej ciężko. Masz coś z życia, to bierz to. I nie oceniaj zbyt szybko, bo możesz się pomylić lekko. Kurwa super metr, kurwa oceniasz. Chcesz z siebie zrobić debila sam? Po co? Po co? Po co? Po co? Lubisz oceniać? Oceniaj sobie. Oceniaj sobie mnie, kurwa, oceniaj sobie innych. Jak jesteś taki kurwa mądry.

0: talent. Nie przychodź do mnie, dresiara.
1: Najpierw napisałem tekst, głupia, gruba dresiara. Zapomniałem o suchych dresiarach, co robiłam baras. Jedne cedzą przez zęby, inne głośno się śmieją. Takie twarze, które już dziś wiesz, jak się zestarzeją. Sorry, nie będę się do nich wdzięczył.

0: kurwa, ja tutaj musiałem sufit wykładać, by ten numer tak da, ra, ta, ta.
1: Do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
2: Mniam, mniam,
3: mała.
2: Hej, puszysta.
3: Hej.
2: Mój kochany kotku, jesteś zajebista. To dla ciebie wersy, imena przeboju w listach. Chwista jak bewstyk, chcę się z tobą...
4: Właśnie tak, sprawdź mi, mniam, mniam, mniam. Aha. Właśnie tak, pyskaty, szycha, specyfik.

0: ten.
1: Dobra, starczy na dzisiaj. Szybciuteńko pod prysznicę. Otwieramy okna i wietrzymy salę, bo chłopaki zaraz przyjdą.
0: Petryneza, kto?
1: Skazani na sukces!

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. 1, 2, 1, 2, 3, and put the needle on the

Miał 28 lat, żył w bólu i niewoli. To wszystko szybko wymknęło mu się spod kontroli. Zaczął od miękkich, jak większość rówieśników, lecz niestety to nie poskromiło jego apetytu. Spróbował twardych, koleżka go zaszczepił już po czasie. Płynął z nurtem bardzo zgubnej rzeki. Miał również problem ojca alkoholika.

serca chciała, żeby jak najszybciej skończył się. Całe wakacje przesiedziała z młodszym bratem. Mama harowała na drugim etacie, żeby mieć na spłatę. Czemu ryczysz, gnoju, spójrz, ja nie płaczę. Świat jest piękny, świeci słońce, tak mówiła mu za każdym razem.

historiach setki innych pewnej dziewczynki, właśnie chowała na ogródku zabawki do skrzynki. Tata smarował gwinty, mama jak zwykle w kuchni. Jeszcze nie wiedziała, że nie zobaczy już córki. Tuż obok furtki stał szanowny sąsiad,

0: 2004.
1: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Realize this answer.

0: życie żąda. Klubem na schodach, przed ślubem przygoda.
1: Flaszka rozwalona,
0: teraz sam z mikrofonem.
1: Akcja zwolniona,
0: kiedyś tylko ja i on.
1: Trzech nie pokona,
0: dziś opadła zasłona,
1: ręka opuszczona.
0: Spójrz, kochanie, to my.

0: siłę, by walczyć, by ruszyć z miejsca. Na pewno to mi wystarczy. To mi wystarczy, na pewno to mi wystarczy.
1: Każdy ma chwilę, żeby to wszystko jebnął i patrzy w lustro, jak w

0: stworzył świat.
1: Każdy ma takie chwile, że w duszy deszcz pada. Jedyne co, chciałoby się teraz płakać, nowy sens nadać. Spokój oddechem, przyspieszone serca bicie. Życie na

Czas wcześniej spod lubelskiej wsi wyjechał do stolicy szukać lepszych dni. Grzegorz w pizzy znał jednego z powiatu swego, robiącego już od 99.

całkiem młodzieżowe. Rysiu odwrócił głowę i obcina. Każda ma dobrą nogę, bufet też niczego sobie i kozackie lica. Wziąłby obie na ostro, pochłaniając ostatniego gryza. Spojrzał na typa, który miał na sobie bluzę prosto i właśnie wsiadał do taryfy. Dokąd? Spytał Rychu i na tym zakończymy.

0: widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: RMF On! Cokolwiek robisz, masz RMF On! Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On! Wiele okazji, jeden RMF On! A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: co kaman.
1: To 5 groszy od kogoś, kto ten chleb już oszamał.
0: Nie interesuje cię,
1: to wypierdalaj.
0: Nie startuję tu w zawodach żadnych na rapera roku.
1: Paru ćwoków już dawno spotkała kara.
0: Teraz w

0: Nie, więc nie pijcie przy otwartym oknie.
1: RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
2: Wersy to nie tylko słowa. Raz, dwa, raz, dwa.
3: Z numerem pierwszym grasz, synu. Sprawdź to.

0: A nie wiem, może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie, co mam, ile mam i iloma. Jeżdżę samochodami, chcą znać stan mego konta. Słyszałem na koncercie, ile wziął ten gramatyk, 20 koła. Boże, to jakaś paranoja, ile oni mają. Na pewno śpią na forcie, na pewno mają pościel haftowaną w dolce. Nie szukam źródeł, bo to jest starsze niż węgiel. Ludzie chcą zabrać tym, co mają, choć złotówkę więcej. Ja biegam za tym i nie słyszę tych leni. Jęczeni jak stara baba, nie napełni ci kieszeni. Ale co tam, woli taki grzać stołek i patrzeć na innych wzrokiem, jeśli ich pieniądze. Ślinić się, wymyślając bajki. Wiem, to jest trywialne, ale przecież nie ma nic bez pracy. Chcą zrobić fotkę moim kieszenią jak paparazzi. Szukają wściekle, nie znajdując prawdy.
1: Ludzie spoglądają na mnie z boku.
2: Wielu myśli, wielu mówi. Słyszę,
1: nic się nie zmienia.
2: Ludziom w głowach się przewraca,
1: ale spoko.
2: Ja dobrze wiem, kim jestem.
1: Ludzie spoglądają na mnie z boku.
2: Wielu myśli, wielu mówi. Słyszę,
1: nic się nie zmienia.
2: Ludziom w głowach się przewraca,
1: ale spoko.
2: Ja dobrze wiem, kim jestem.
0: To chyba całkiem dobrze, tak, wiedzieć więcej. A oni mają dla mnie sposób na życie lepsze. Specjaliści, chciałbym poznać ich wszystkich. To chyba fajnie mieć ludzi tak bliskich, nie? Przyjaciele, szukające dziury w całym. A cudzy świat tylko liczy się dla nich. Ten wie, tamten wie, tylko ja nie wiem. Może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie.

0: bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia godna przypomnienia.
1: Bo to historia, bo to marzenia, bo to historia godna przypomnienia. Bo to są gwiazdy spuszczone z nieba, bo to są prawdy, których bierz ile trzeba. Wtedy, kiedy wołasz, człowiek zimno cię olewa. Bo to historia, bo to marzenia, bo to historia godna przypomnienia. Bo to są gwiazdy spuszczone z nieba, bo to są prawdy, których bierz ile trzeba. Wtedy, kiedy wołasz, człowiek zimno cię olewa. Dookoła ludzie chcą mnie oceniać. Nie widzą serca, nie widzą duszy. Nie widzą tego, co w mej głowie huczy. Co moje usta mówią, a co moje odbierają uszy. Kiedy już dojdzie, kiedy innych poruszy. Najlepiej przymknąć oko, najlepiej zamknąć słowo.

0: to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia godna przypomnienia.
1: Rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: RX Produkcja.
2: Wiem, że nie jeździ łatwo, wciąż kłopoty na drodze. Też mnie męczy.

0: zrobią. Stać mnie tu na przepraszam.
1: Tell all your friends about me.
2: What are you?

0: Trzeci wymiar, Esi, Woli, yo, yo, yo.
1: Słuchacie stacji RMF, klasyka polskiego hip-hopu.

odpowiedzi, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

życzysz. B, uważaj, czego sobie życzysz. Wstydem nie jest zacząć na ulicy, wstydem jest skończyć na ulicy i pozostać tylko marnym tłem. Co w życiu się kieruje złem, z niczym się nie liczy. Byłem taki, także wiem. Młody beast,

0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: Różnimy się, co akurat nie trudno zgadnąć, ale mamy jedną wspólną przypadłość. Nieważne, czy pod prąd płyniesz, czy z prądem, w każdym z nas siedzi mały Wiesław Jarząbek. Spokojnie siedzi, ale dużo wcześniej skitrał. Stary magnetofon firmy Unitra. Sam się też ukrywa, by co jakiś czas cichaczem ponagrywać swoje marne hymny na cześć, żałosne pieśni oraz żenujące peany. I najgorsze, że to wszystko o nas samych, a my słuchamy ich, chłonąc to jak gąbka. Nie wiemy nawet o istnieniu Jarząbka. Stąd ta cała heca i do nieporozumień pretekst. Zgadza się adresat, lecz nadawca nie ten. Wcale nie trudno w taką paranoję popaść, bo Jarząbek ma niezwykle ujmujący wokal. Więc gdy zdaje się, że cały świat pochlebstwa nam przesłał, nie łudźmy się, to tylko nasz prywatny

Nie ufajcie jarząbkowi. Gdy płynie pochwalista o nas i przy nas, my tracimy dystans i pierdoli nam się w łepetynach. Przekonani o tym, że w tym tkwi prawda, odtwarzamy to, co jarząbek wcześniej nagrał. Zresztą

0: jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Tak tu jest, tak tu jest. Tak tu jest, tak tu jest. Tak tu jest, tak tu jest. Tak tu jest.

hip-hop uczy, chociaż nie wystawia glajtu. Rap, rap, z kraju wiecznych wałków, tak od lat. Telefon stał w poszukiwaniu lepszego. Ile razy już budziłem się w tym betonowym Lego w imię ojca i syna i wszystkiego. Z i P, aż do dnia sądnego. Pierwsze, ja dla mnie od lat zajawa. Służewiec południowy Warszawa, nie dla reportera sprawa. Grunt to dobra zabawa, trochę hajsu by żyć, nie sława. Jak cienka delia i gwóźdź.

kierunków wykręconych po halo. Jak zwykle jeden rym wszystkim tym, którzy palą. Teraz puenta, która jest oczywista. Istnieje możliwość rzeczywista, czemu jej nie wykorzystać? Wie to każdy ulicy.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

los, nierówno rozdał. Niektórzy nie są zdolni, by wziąć duży rozmach. Niektórzy nie chcą wiedzieć, zamiast leżeć, stanąć można w piony. A ci, co mają chęć, ich szansa tonie. Stworzeni, żeby

Od niego nie odróżnię i bywa różnie, ale nie przesadź. W interesach, w roli prezesa nowobogackiego szefa, który się znalazł w swoich wymarzonych strefach na głównym forum, gdy nam szy wymienia się sponsorem.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

miejsca. Słyszałem o takich ludziach. Słyszałem o takich miejscach, gdzie. Słyszałem o takich ludziach, co.

posłuchaj. Chodź ze mną, chociaż zupełnie nie wiem dokąd. Chodź ze mną, by sens nadać życia krokom. Ze mną ku słońcu, może gdzieś natrzepać ze mną. Po szczęście albo po szaleństwo, ciemność ze mną. Marsz długi jak mało, marsz niemal w nieskończoność. Chcę ręce, by razem iść ku losowi, nawet spłonąć. Chociaż na chwilę, pomóż mi iść, nie będzie lekko. Tą drogą cierni, może ku krawędzi, chodź ze mną. Do obiecanej ziemi, wierzę, że ten marsz coś zmieni. Idź, idź, nawet od wiatr, idź ze mną. By w przyszłość bezczelnie patrzeć, wyciągnąć środkowe palce. Chodź ze mną, choć nic nie mogę ci obiecać. Na fart nie ma co czekać, uwierz w to. I chodź, choć nie znam celu drogi, uczyń to. Sam dla siebie zmień coś, podnieś pierwszy raz w życiu rękę. I chodź ze mną gdzieś, sam nie wiem dokąd jeszcze.

Chodźmy do światła, by wygrać lepszą przyszłość. Choć powoli jak dziecko po omacku w ciemność naszych grzechów, by spojrzeć prosto w oczy diabłu, w meduzę naszych porządek, by stać się kamieniem. Nie boisz się, przecież życie jest sennym marzeniem, więc śmiało naprzód. Po co strach noż naprzód, a wróg, by owoc drzewa urwać, w twarz zaśmiać się światu, tak donośnie bezczelnie. Raz odrzucić kanon reguły, lecz świadomie, czy z tym obudzić się rano. Ten świat nie ma sumienia, ten świat nie chce się zmieniać. On swoje dzieci zjada, by karmić swoje pragnienia. Jeśli zapragniesz znowu uciec, zawołaj mnie, a będę. Ruszymy gdzieś, choć sam nie wiem dokąd jeszcze.

Żyć jak na skrzydłach, wolności nad ziemią. Chcę lecieć nad światem, życie zostawić pode mną. Swój strach, łzy troski, by promień światła ogrzał serce, które zwątpiło w istnienie dobra. Ulecieć ponad wszystko, prosto w objęcia aniołów, lub spłonąć na popiół w jego litości ogniu. Odzyskać wiarę straconą, odzyskać radość, by móc w spokoju odejść, spokojnie na zawsze zasnąć.

oblężony jak wolny mikrofon. Chłopcy muszą się przepychać, co zrobisz, alkohol. Panny piszą, telefon dzwoni, wrzeszcze. Halo, głośniej, Mentos, gdzie jesteś?

Wciąż jak zdarta płyta, tytan, wolę czysty teflon, nie łykam. Analiza źródłem rozumnego życia, świadomość cyna, cierpliwość i logika, nie wielkość barków czy pojemność silnika. Ja nie żyję na pokaz, jest jak jest i mistyka. Spekulujesz o milionach,

0: Pierdolnięty, rodzina i przyjaciele, dla nich sentymenty, nie dla bloków, zaspawanych sypów widoków, pono i soku, przełom na przełomie roku.
1: Prawda,
0: pomaga też zakopywać topór, chyba że hobby takie masz, mieć wrogów. Jak chcesz być silniejszy, łącz zamiast dzielić, przecież nie są wolni ci z

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

naszego życia naraz i wtedy rozdzielą nas. Moja kochana, twój chłopiec nieczysto grał, ludzi okradał, właściwie jakie się da. Wszystkie reguły łamał, przetrwany w świecie, który zna. Tego wymaga pieprzony, młody, zimny drag. Nie będę kłamał i chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz, ja spadać za

za ciasno. Znowu lecę przez miasto. W długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą. I nie stoję na baczność. I nie stoję jak większość. Idę znowu po swoje, znowu spokojnie. Trochę naiwnie jak dziecko. Znowu lecę przez miasto, lecę. W długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny.

Samson. Znowu lecę przez miasto, miasto. W długich włosach jak Samson. Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą. I nie stoję na baczność, nie, nie. I nie stoję jak większość, nie, nie.

0: RMF Klasyka polskiego hip-hopu.
1: Mój się Tadeusz, powiem za Knobla, Knobla.
2: Otóż grało, Żydy, Żydy Paka i Millera. Wy wiecie, już wczoraj, że się tu... No i co?
1: Co?

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Elo, nie bój się zmiany na lepsze.

królem. W swoim życiu przełknąłem kilka gorzkich pigułek. Byłem królem tych klubów, wciąż pociągałem nosem. Już myślałeś, że nigdy pewnie się nie podniosę. Wiem, że mogłem cię zawieść, gdy bratałem się z diabłem. Tylko pomyśl przez chwilę, czy tak było naprawdę. Spadłem z bardzo wysoka, nie widziałem ratunku. Postawiłem dwa kroki w niewłaściwym kierunku. Okres buntu już za mną, nie oddaję się prochom. Sorry bracie, bo bez wątpienia miałem z tym kłopot. Dziś jak dotąd jest nieźle, po tych bitach się snuję. Wiem jak ciężko jest wtedy, gdy ktoś rozczarowuje.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: właśnie lubię.
1: Słuchacie RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Na początku każdy potrzebuje jakiejś wskazówki, pomocnej dłoni. My dzisiaj zaczniemy to bardzo prosto. Zaczniemy to po prostu w ten sposób.
2: Klaszcz.

To idzie do mnie, to idzie do mnie, to idzie do mnie i ciebie. Od urodzenia co krok, codziennie mamy tu mniej siebie. Co doświadczenie, wkładamy na siebie kolejną warstwę. Maskę, tarczę, plaster. Nie da się być przecież dzieckiem zawsze. Mam rację? Uciekamy od tego, co w nas naturalne, szczere. Łamani fałszem, krytykanstwem, nawet własnym sumieniem. Strusi łeb chowamy w ziemi, pseudobezpieczni. Kopiemy pod

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

drogi oraz choinkowe bombki. Koździe, szpady, gołe baby, wszystko tylko dla zabawy. Krawaty wiążę, usuwam ciążę. Akcesoria, scyzoryki, złote łyżki i kolczyki. Cegły, taczki, wykałaczki z Ameryki. Proporczyki, portmonetki, parasolki, ciche szpetki.

0: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Halo,

0: Nie wiem.
1: RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Numer 7.

0: lat mówią mi, ciągle mówią, mówią.
1: Słuchacie RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
2: Mess Liber, Rastatolik, Slainer. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Więc taka skryta i niedostępna, proszę ciebie, proszę ciebie, proszę

gesty stłoczony w szablon monotonii, jak w diablo wyrwany z agonii, w matni problemowej toni, w nieustannej pogoni za spokojem, czasem spędzanym we dwoje, gdy nastroje tworzą sentymentalne przeboje.

0: nie wykraczam. Przytaczam sens mej nieobecności z konieczności odcięcia od rzeczywistości, bo smak wolności szkicuje szkielet życia abstrahującego od skłonności do zawiłości, do duchowej starości. Ogłaszam, że mi wobec nie mam nie dla ludzkości.
1: Chcę mieć spokój stresowych sytuacji na

0: się chce. Ten kto to wie, kurwa, życie upstrzone jak gołębim gówny bulwar. Zrobi tak jak ja, pójdzie własną drogą. Roczczenia nie ma ze mną nikogo.
1: Chcę czuć fajne geny.

znam jakby te noce nie przespane, by nad ranem zawikłane kwestie podejść z nowym planem jak z taranem. Ładnie znam to, mam te same myśli skołatane. Znam to, jest mi znane, uczucie z tym związane. Co jest grane, marzenia nie

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje. Latino. Chill out. Relax. I wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Gruby czarny kot wlazł na płot i mruga. Gruby czarny kot, będzie to bajeczka niedługa.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: cię kocham, gdy jest to nieistotne lub nieszczere,
1: nieprawdziwe.
0: To by było skurwysyństwo, tak prowadzi cię błąd. Na ten temat to wszystko. Mówią, jestem artystą, wcześniej też tak mówiłem. Lecz jestem zwykły chłopak, który ma jeszcze tę siłę, który chce mieć rodzinę, pomimo że

Te wersy piszę jako Pelson, bo Pele już nie żyje, choć nie skoczył z okna i nie założył pętli na szyję. Jest jeden ważny szczegół, odszedł w samotności, bez kolegów, bez pogrzebu. Nie było grobu, frezji, nie było zniczy, odszedł, gdy przyszedł czas się rozliczyć.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: kraina. Gdzie docenisz szczerość, przyjaźń? Polski kraj, czy to czarna wizja? Po baraniąś, popatrz, nie wiedziałeś, no szkoda. Kurwa mać, dobra ciach, zajebałeś babola. Więc weź się teraz cicho i posłuchaj maola. Lepiej milcz, zamiast robić siebie Don Farmazona. Czas tu wszystkim nam leci, nie cofniesz wskazówki zegartyka. Cyk, cyk, uciekają sekundy myśli. Czasem ma złote, lecz nie zrobi z nich zupę. Dobrze znam sam ten stan, gdy potrzebne złotówki. Jedni mają ich dużo, nie szanują ich wcale. Gruby bal, dziwki koks, poszedł ciach, tysiąc balet. Z drugiej strony weź zobacz, matka, trójkę ma dzieci, ojciec poszedł gdzie świat, diabeł rzucił przynęty. Nikt tu z nas nie jest święty, no i nigdy nie będzie. Wcale tego nie czujesz, weź się przejdź przez osiedle, mało perspektyw, szczerze. Szczerze marnie to widzę, nie zarobisz na mieszkanie, lepiej szykuj piwnicę.
1: Żyję tu, gdzie czas nie sprzyja niespełnionych snów.
0: Kraina, gdzie docenisz szczerość, przyjaźń. Polski kraj, czy to czarna wizja?
1: Żyję tu, gdzie czas nie sprzyja niespełnionych snów.
0: Kraina, gdzie docenisz szczerość, przyjaźń. Polski kraj, czy to czarna wizja? Może czarną mam wizję, to z ekranu nie leci. Taki świat masz tu, brat, chyba że jesteś ślepy. Oczy otwórz, weź zobacz, diabeł wciąż kusi dzieci. Alko, dragi, monety, aż ci gwiazdka zaświeci. To nie z nieba lecz czerka, woda zamiast gry w belka. Naście lat, a wygląda jakby sam przeżył Wietnam. Patrzę znów na osiedla, czy tak jest tu naprawdę? Przecież są w końcu ludzie, którzy żyją normalnie. Własny dom, zdrowy dzieci, wszystko jest takie ładne. Tata szanuje mamę, mama nigdy nie krzyczy. Taki świat, ty go znasz, to dlaczego znów milczysz? Nie chcę tego oceniać, bo nie po to tu jestem. Bóg nas wszystkich rozliczy, lepiej wyjść ponad kreskę. Grzech jest grzechem, grzechem jest być dobrym człowiekiem. Nie wiesz to, rzuć monetę i nie pytaj co dalej. Wciśnij stop, strzałkę w bok, włącz następny kawałek.

0: kurwa, ja tutaj musiałem sufit wykładać, by ten numer tak.
1: Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

0: zebrał już wszystkich sobie podobnych sześciu. Ten plan, który miał na wejściu, wreszcie wykona. Czy jego sen się spełni, ich pokona? Nie wiem, naprawdę, nie jestem tego pewien. Poznać prawdę pragnę, jak ty teraz. Czekam spokojnie, aż ty przyjdą do mnie. A w nich anioł będzie hojny i opowiem mi historię pierwszej bitwy, ostatniej najważniejszej wojny. Aniołowie kontra bogowie, bądź spokojny, czekaj.
1: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
2: Co jest? To jest ta miłość. To jest ta miłość.

0: siłę, by walczyć, by ruszyć z miejsca. Na pewno to mi wystarczy. To mi wystarczy, na pewno to mi wystarczy.
1: Każdy ma chwilę, żeby to wszystko jebnął. I patrzy w lustro, jak w zim-

0: stworzył świat.
1: Każdy ma takie chwile, że w duszy deszcz pada. Jedyne co, chciałoby się teraz płakać, nowy sens nadać, spokój oddechem, przyspieszone serca bicie, życie na kre-

wyższe z marzenia, pragnienia, czy też zwykłą nienawiść? A gdyby głos reklamy zachęcał cię do zbrodni, żebyś napierdalał w ludzi jak na nim ten do Tomki? Kogo byś wykończył, kto tobie wokół zadrą? Te słowa jak bomby się o niebo w nas. To odważyłby się wstać, bro, przyłożyć do skroni pistolet, by rozwalić chwilę połowę głowy.

Kostki całkiem młodzieżowe. Rysiu odwrócił głowę i obcina. Każda ma dobrą nogę, bufet też niczego sobie i kozackie lica. Wziąłby obie na ostro, pochłaniając ostatniego gryza. Spojrzał na typa, który miał na sobie bluzę prosto i właśnie wsiadał do taryfy. Dokąd? Spytał Rychu i na tym zakończymy.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMFM. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

aumenta, aumenta, aumenta. Chama sense, veja, sense, veja. Czuję sobie to, czuję sobie to, czuję sobie to, czuję sobie to, czuję sobie to.

dziecki, kiedy ich tato umrze. Czuję tę furię często, bo mam trudny charakter, jak tamto trudne dziecko. I czuję tą wściekłość, wiesz, masz to nabicie. Choć nie cofnąłem z mamy, czuję, że odmieniam życie.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: spokój, stań z boku, nie prowokuj. Posołądkowy, robię się nerwowy. Otrzymuchy, niekontrolowane ruchy. Duża dawka tego draństwa, nieśmiertelność się załącza.
1: To wykańcza.
0: Ruszyłam maszyna, już nikt nie zatrzyma. Kto wejdzie pod koła, ten

0: pracy.
1: Słuchacie RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
2: Satysfakcja, satysfakcja, satysfakcja, satysfakcja, satysfakcja.

Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu. It came the question, where do we go from here?

ja nie wiem, może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie, co mam, ile mam i iloma. Jeżdżę samochodami, chcą znać stan mego konta. Słyszałem na koncercie, ile wziął ten gramatyk, 20 koła. Boże, to jakaś paranoja, ile oni mają. Na pewno śpią na forcie, na pewno mają pościel haftowaną w dolce. Nie szukam

0: kim jestem.
1: To chyba całkiem dobrze, tak, wiedzieć więcej. A oni mają dla mnie sposób na życie lepsze. Specjaliści, chciałbym poznać ich wszystkich. To chyba fajnie mieć ludzi tak bliskich, nie? Przyjaciele, szukające dziury w całym. A cudzy świat tylko liczy się dla nich. Ten wie, tamten wie, tylko ja nie wiem. Może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie.

0: psy, chodź do mnie dresiara.
1: Najpierw napisałem tekst, głupia, gruba dresiara. Zapomniałem o suchych dresiarach, co robiłam baras. Jedne cedzą przez zęby, inne głośno się śmieją. Takie twarze, które już dziś wiesz, jak się zestarzeją. Sorry, nie będę się do nich wdzięczył. Tyle głupich dresiar krzywdziło legiony świetnych dziewczyn. Sklepik z miłością pod ich domem był nieczynny, ale Awru,

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Ja w Wiktorii piję balantańsa. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa.

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Feweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to ty w twych dłoni.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: progresji. Chodźmy dalej.
1: Lubisz? Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Jordanów i powiedz, co to było ten zachodni brzeg Jordanu. Bo widzisz, dziadku, ja to pierdolę. Dziś w szkole kolega pokazał mi pistolet. Czy to, kurczę, zawsze było tak jak teraz, żeby szkoły nazywać imieniem Andrzeja Lepera?

0: Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Czego rżysz, kurwa?
2: Poka, poka, poka!

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Słuchacie RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

chcę stać, wywiad mi twarz smagał. Przegapiania chwil nie ma w moich planach. Od rana spokój, od rana świat przez pryzmat otwartych oczu. Pewne trzeźwe spojrzenie, nie to z billboardów. Rzeczywistość, ja spędzę swoje życie myśląc.

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Mogę cieszyć życie, będąc na jego szczycie, dostawać śniadania do łóżka i całusa w policzek. Mogę mieć piękną kobietę, co prasuje mi kosmos.

bezdomnemu dam na bochentemu, dam na wódę. Bo nie oceniam nikogo i nie lubię być oceniany. Ziomki z Interi pisały recenzje, nim album do końca został wysłuchany. Nigdy nie robię niczego dla lajków, jedynie dla hajsu, spokoju i mamy. Tylko że nie chcę się znaleźć pod ścianą i rzucić muzykę, bo robię reklamy. Ona mnie pyta o moje klimaty, mówię jej prawdę, Gombrowicz i trapy.

trudne czasy nas nadeszły. Ciągle spija krew ta banda kleszczy. Wyrzuciłem ich z niesmakiem. Jestem Magda Gessler. Oni nawet nie są już przeszłością. To jest czas za przeszły. Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. U mnie spokojnie, powoli.

Ja. Filmy wegi na imprezy w skeczu, siedzę w loży legi na kolegi meczu, który we mnie wierzył, jak nosiłem bagi. Dziś zakładam sobie nowy rap do dresów albo tiro. Mam na wszystko czas, tylko nie miłość. Chyba to ją tak unicestwiło, ale kocham cię, żeby nie było. Yeah, yeah.

0: RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Posłuchaj, chodź ze mną, chociaż zupełnie nie wiem dokąd. Chodź ze mną, by sens nadać życia krokom. Ze mną ku słońcu, może gdzieś natrzepać. Ze mną po szczęście albo po szaleństwo. Ciemność ze mną. Marsz długi jak mało, marsz niemal w nieskończoność. W serce by razem iść ku losowi, nawet spłonąć. Chociaż na chwilę, pomóż mi iść, nie będzie lekko. Tą drogą cierni może ku krawędzi. Chodź ze mną do obiecanej ziemi. Wierzę, że ten marsz coś zmieni. Idź, idź, nawet pod wiatr. Idź ze mną, by w przyszłość bezczelnie patrzeć. Wyciągnąć środkowe palce, chodź ze mną. Choć nic nie mogę ci obiecać, na fart nie ma co czekać, uwierz w to. I choć nie znam celu drogi, uczyń to. Sam dla siebie zmień coś, podnieś pierwszy raz w życiu rękę. I chodź ze mną gdzieś, sam nie wiem dokąd jeszcze.

mogłaby wygrać lepszą przyszłość. Choć powoli jak dziecko po omacku w ciemność naszych grzechów, by spojrzeć prosto w oczy diabły, w meduzę naszych porządek, by stać się kamieniem. Nie boisz się, przecież życie jest sennym marzeniem. Idź śmiało naprzód, po co strach noś naprzód, a wróg, by owoc drzewa urwać, w twarz zaśmiać się światu. Tak donośnie bezczelnie, raz odrzucić kanon reguły, lecz świadomie, czy z tym obudzić się rano. Ten świat nie ma sumienia, ten świat nie chce się zmieniać. On swoje dzieci zjada, by karmić swoje pragnienia. Jeśli zapragniesz znowu uciec, zawołaj mnie, a będę. Ruszymy gdzieś, choć sam nie wiem dokąd jeszcze.

Chcę lecieć jak na skrzydłach, wolności nad ziemią. Chcę lecieć nad światem, życie zostawić pode mną. Swój strach, łzy troski, by promień światła ogrzał serce, które zwątpiło w istnienie dobra. Ulecieć ponad wszystko, prosto w objęcia aniołów, lub spłonąć na popiół w jego litości ogniu. Odzyskać wiarę straconą, odzyskać radość, by móc w spokoju odejść, spokojnie na zawsze zasnąć.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

plecami słyszysz dorośli. Możliwości masz wiele, czas się brać i ogarnąć. Spojrzeć w lustro i wziąć za siebie odpowiedzialność. Nic za darmo tu nie ma, lecz nie wszystko stracone. Jak nie dziś, no to kiedy, to jest właściwy moment. Powiedz głośno to koniec i pożegnaj się z wódką. Chyba nie chcesz jak tamci na zawsze tutaj utknąć. Całe życie na ławce, dobrze wiesz, że to chore. Twój scenariusz, sam w końcu jesteś jego autorem. Powiedz biorę się za to i porzucam to bagno. No bo czas na wymówki to już skończył się dawno. Trzeba z prawdą się zmierzyć, no i wiele poświęcić. Musisz żyć, jakbyś właśnie teraz uniknął śmierci.

dłużej tego nie skrywaj, zawsze miej tą nadzieję. Właśnie dziś wyznaj bracie to, że za nią szalejesz. Zaoferuj jej szczęście, no i wyjaw co czujesz. Popatrz w oczy i powiedz, że na nie zasługuje. Przecież wiesz doskonale, ile dla ciebie znaczy. Jak to prześpisz, to nigdy sobie już nie wybaczysz. Kupię wspaniałe kwiaty, potem zaproś na kawę. Dziś masz szansę, jutro może być już po sprawie. Wierzę w to, że dasz radę, przecież jesteś już gotów. Uwierz w siebie i nigdy więcej się nie wycofuj. Nie potrzeba ci prochu, ani większej gotówki. Dobrze wiem, że szalejesz za nią od podstawówki. Zostaw na moment kumpli, zaraz wrócisz na rejon. Jeśli warci są czegoś, no to zrozumieją. To się właśnie zaczęło, nie możesz się wycofać. Nie masz nic do stracenia, powiedz jej, że ją kochasz.

inaczej. Każdy ziomek to powie, że byliście gotowi skoczyć za sobą w ogień. Nic nie miało znaczenia, lecz pojawił się problem. Sam już nie wiesz, on ciebie, czy to ty go zawiodłeś. Poszło jakieś drobne i skończyło się sporem. Tak czy siak, obie strony uniosły się honorem. Nigdy nie zapomniałeś, to ci spędza sens powiek. Dziś jest czas, by wyciągnąć

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

0: przecież nigdy nie zawraca.
1: To tylko krok, by granicę przekroczyć, spuścić wzrok, nie patrzeć w oczy. Przeszłość oddzielić grubą kreską, lecz może zdążę ułożyć jeszcze wszystko przed śmiercią. To tylko krok, by pomyśleć i się cofnąć, zatrzymać w gardle słowo, które może kogoś dotknąć. Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku, bo w życiu są sprawy dużo ważniejsze niż spokój.
0: Tak wiele ocen wystawionych zbyt pochopnie, wiele decyzji podjętych zbyt gwałtownie wracały do mnie. Dlatego dziś biję się z

Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Przestań, człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą, to nie

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Jestem stażystą, czuję, żeby tutaj na mnie chcieli nasrać. Jeden oleje, drugi trąci parkiem Felicjańska. Jestem kucharzem i pieprzę cię, to sama słodycz. Robię to, co wychodzi najlepiej zawsze.

niepotrzebna jest już życiorysze przerwa, nigdy z buchu. Ekipa, która lubi mocniej bardziej, czy leci po bitach, czy kolejną noc po bandzie. Jesteś z nami na melanżu, ziomek kurwa nie spinale. Nie ma chuja w całej branży, nie ma chuja we wsi całej. Źle mi życzą, mówię sobie chuj z tym. Z fartem mój styl jest tłusty tak, że kurwa mów mi czwartek. Muzyka działa euforycznie.

Bezczel poznał już nie jeden nauk. Kontrabanda, ludzie, którzy znają życie jak nikt inny. Ten Tomasz Hada, co nie stroni od przypałów. Z, czyli z boku, zawsze powód ducha winny. Michał Bezczel poznał już

0: rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Okej. Okay.

0: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Eldo, Flamaster, Daniel Drums.
2: Więcej pokus niż czasu, by po nie sięgnąć. Więcej ruchów niż sumienie zmieści na pewno. Wiem jedno, nie wiem ile przede mną. Jeszcze diabeł krzyczy do ucha, anioł szepcze. I kogo słuchać, by pomysły były mądrzejsze. Jak dbać o czystość ducha, gdy życiem chce się bawić w najlepsze. Więcej marzeń niż czasu, by je spełnić. Więcej namiętności niż serce może zmieścić. Więcej 100 000 pomysłów na płytę, 100 000 wersów połączyłem z bitem, 100 000 nocy nad kartką, szlifując technikę. Semantyczny paganini łączy 100 000 liter.

się czystość ducha, gdy życiem chce się bawić w najlepsze. Więcej marzeń niż czasu, by je spełnić. Więcej namiętności niż serce może zmieścić. 100 tysięcy ludzi w miesiąc wyjeżdża z Polski na saksy za granicę i wróci może co piąty. Politycy obiecują w TV będzie lepiej. 100 tysięcy obietnic nie spełnili nawet jednej. Żyjemy w kraju 100 tysięcy afer bez konsekwencji. Jeśli za rękę nie złapie

interesuje mnie od worka jointów, a proporcje są takie, płyta na 100 tysięcy worków. 100 tysięcy planów na jutro, mam jeden plan, brak planu, łapię chwilę, żyję tu nie gdzieś tam, w świecie oczekiwań i roszczeń, życie jest proste. 100 tysięcy dni albo 100 tysięcy sekund przede mną, to wieczna niespodzianka, w życiu nie ma nic na pewno. Dystans, liczbą nie dam się gnębić, mam 100 tysięcy marzeń, chcę je spełnić, tak. Pędzę do miejsc, które chciałbym zobaczyć, 100 tysięcy zachodów słońca, w które chcę się gapić, 100 tysięcy dni nieskończonego szczęścia, ja i ona, cały mój wszechświat.

0: mogą mieć. Ludzie się boją wszystkiego, czego nie mogą pojąć i nienawidzą tego, czego musieliby chcieć.
1: Wpierw jest ciekawość, chęć posiadania, ludzka przypadłość, tak jest od zarania. Potem jest złość, jak ktoś mieć nie pozwala, dlaczego tak jest, człowiek się zastanawia. Obawa nadchodzi, jak widmo na śledzi, umysł zawodzi, brak jest odpowiedzi. A to strach rodzi, strach przed nieznanym, strach, który jest pod świadomość pisany.
0: Czy biedni nienawidzą bananów, bo też na starcie chcieliby mieć, co mają hajs. W sumie szampanów z zazdrością patrzą na zimną krew. Czy ktoś, kto nie czai cudzej religii, chciałby ją zabić, obrócić w pył? Czy jesteście biali, czy tamci są inni, to Bóg chyba nie chciał, żebyś był nim.
1: Im bardziej coś chcesz, im bardziej pożądasz, czym bardziej wiesz, że mieć czegoś nie można, czym bardziej nie możesz sprostać, to trącasz to, zamiast prawdy chcieć poznać. Nie rozumiesz, lęk paraliżuje, sam się izolujesz, lęk to powoduje, nie czujesz potrzeby, żeby przyswoić to wszystko, to przez to, że czegoś się boisz.
0: Ludzie boją się śmierci.

0: umysł. Strach z korzeniami wyrwi jak chwasta. Ludzie nie lubią czegoś, jeśli tego nie rozumieją. Nienawidzą rzeczy, których nie mogą mieć. Ludzie się boją wszystkiego, czego nie mogą pojąć. Nienawidzą tego, czego musieliby chcieć. Ludzie nie lubią czegoś, jeśli tego nie rozumieją. Nienawidzą rzeczy, których nie mogą mieć. Ludzie się boją wszystkiego, czego nie mogą pojąć. Nienawidzą tego, czego musieliby chcieć.
1: Czasem ludzie odchodzą.

0: tylko dlatego, że nie rozumieją.
1: Czy sam nie rozumiesz wielu czynników, które u ciebie wzbudzają strach? Ciągnie do złego tych, co są w niebie, a sznur grzeszników u nieba bra. Może patrzysz na kurwę, myślisz to kurwa, a sam jesteś kurwą.

Ludzie nie lubią czegoś, jeśli tego nie rozumieją. Nienawidzą rzeczy, których nie mogą mieć. Ludzie się boją wszystkiego, czego nie mogą pojąć. I nienawidzą tego, czego musieliby chcieć. Ludzie nie lubią czegoś, jeśli tego nie rozumieją. Nienawidzą rzeczy, których nie mogą mieć. Ludzie się boją wszystkiego.

0: hasło.
1: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Vader. Patrick. Ule. Beef. Bonizzo. Jaime. Savota.

dread, bitch. I użyję tego, robię z jego dużych kieszeni 5 gram zieleni, na niebie słońce wchodzi denim. Góra lali, astony denim. Reprezentant soli ziemi. Powoli manewrujemy, a jak coś robimy, to robimy to na stówę. To ten odbletek, lufek, stówko.